0: Bet Radio.
1: Evo nam, boga mi i šerifa. Koliko plavo nebo je, idemo veselo.